0: Boomerang Best of. Drage poslušalke in poslušalci, danes imamo v Boomerangu prav posebnega gosta, argentinskega kuharskega mojstra iz Buenos Airesa, ki je minuli konec tedna na Okusih ob meji v Gorici predstavljal argentinsko kulinariko. V soboto ga zaradi natrpanega programa žal nismo uspeli spraviti v našo dajo, zato je danes prišel kar sam k nam v studio. Dobar dan.
1: Buenas tardes, amigos. Če Boomerango ne pride k meni, vojo a Boomerango.
0: In prav je tako, v redu. Najprej, kako vam je ime?
1: Hans Adolfo Fernandez Schmidt de Buenos Aires. Ole.
0: Wow, wow. Hans Adolfo Fernandez Schmidt, to je zanimiva kombinacija.
1: Ja, moj nono Adolf je v Argentino prišel iz Nemčije takoj po vojni. Dopo de guerra, yeah. Entiendes?
0: Ja, in kdaj točno?
1: Maja 45. Ole.
0: Orka.
1: Si obril brke in rekel družini, da gre na Erasmus v Argentino.
0: Na Erasmus v Argentino.
1: Ja. Un Erasmus muy longo, pobre abuelo Adolf.
0: Pustimo zdaj tega vašega nonota Adolfa primjeru, raje. Vi ste kuharski mojster. Kaj je pravzaprav vaša glavna specialiteta?
1: Mi je specialidad es claramente el asado argentino.
0: Ah, seveda, ja, asado, torej meso na žaru.
1: Nein.
0: Kaj?
1: Asado ni samo meso na žaru, es mucho más.
0: In kaj je?
1: Asado es filosofía, es religión, es manera de vivir.
0: Wow.
1: Pri nas v Argentini, če nečesa ne moreš speč na žaru.
0: Kaj?
1: Se vprašaš, ma zakaj sploh obstaja?
0: Ma celo, ma dejma.
1: Pri nas in Argentina, krave tako ljubijo žar, ma tako ljubijo žar.
0: Ja, da?
1: Da grejo kar same na griljo.
0: I,
1: las
0: celo.
1: Vacas sonos muy contentas sobre grilja.
0: Ma, gledaj, dvomim, da so tako srečne krave. Torej, vi v bistvu vse pečete na žaru, je
1: claro
0: tako?
1: Claro que sí. Vacas žar,
0: ja.
1: Klobasa, žar, patata, žar.
0: Dobro, v redu smo razumeli.
1: Kruh, žar.
0: Tudi, v redu.
1: Solata.
0: Tudi žar.
1: Nein. Solato damo zraven mesa.
0: Dobro.
1: Da krožnik izgleda zdravo.
0: Ja, razumem.
1: El plato parece más sano, entiendes?
0: Ja, in oprostite, ko smo že pri tem, kaj pa ponudite vegetarijancem?
1: Vegetarianos!
0: Ja, kaj se dogaja?
1: Ne govorite besede pred mesom. Eso es sacrilegio! Vegetarianci so krivi za vse probleme človeštva.
0: Vegetarianci, ma zakaj?
1: Vse se je začelo že v raju, en el paraíso, en el Eden.
0: Ma v raju, zakaj?
1: Claro que sí. Pomisli, kako lepo je Adam živel. Miren človek, era hombre muy tranquilo,
0: redu,
1: pero tenía mucha hambre.
0: Ja.
1: Je bil lačen, allora reku, Eva, esta noche facemo grillada.
0: Gledajte, jaz domim, da je reku tako Adam.
1: I allora Adam za kurišar pripravi lepko smesa.
0: Ja, in?
1: Eva pa jim da eno po glavi, un škapelote en la cabeza.
0: Ma ni tako, zakaj?
1: Ker Eva je bila vegetarianka, entiendes?
0: Ma ni res.
1: Adam, ne boš jedu mesa, tienes holesterolo alto, muchos triglicéridos, y el sadie.
0: Ma kaj to mu je pravila Eva, ma kje se to vrla?
1: Manja jabuko, Adam, jabuko es más sano, je rekla.
0: Ma ni pravila tega, Eva, no?
1: Inač, ubogemu Adamu ni preostalo druzga, kot ugrizni tisto maldito jabuko. In papam, izgnan iz raja.
0: Ma, v redu,
1: todo fuera del paraíso por culpa de Eva.
0: Ma to nima nobene zveze z vegetarianstvom.
1: Če
0: no?
1: bi mu pustila pojest meso na grilji, bi bili še danes vsi tam.
0: Ma ne morete tega imati resno.
1: Todo por culpa de jabuko vegetariano. Entiendes?
0: Glejte, dobro, gospod šef Adolfo, kaj torej lahko vegetarianec sploh poje pri vas v vaši restauraciji?
1: Imamo eno možnost, una posibilidad.
0: Ah, povejte torej.
1: Lahko odstranim meso z krožnika.
0: In kaj ostane?
1: Krožnik, še manj je plato.
2: Matej.
1: Un poquito de porcelana crocante. Čepa kva, vegetariano!
2: Ma ne, vi ste neverjetni.
1: Muchas gracias por el complimento e buon provecho!
2: Hvala lepa, gremo raj na prezodajo, preden me vrže še mene na žar. Nasvidenje, adios!
1: Adios!